0: 2000 FM, keeping you up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Polish.
1: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie słuchaczy polskiej audycji Radio 2 FM w Sydney. Przed mikrofonem Marek Żmuda. Dziś jest sobota, 2 maj. W Sydney częściowe zachmurzenie, 25 stopni Celsjusza. Dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za granicą oraz Święto Orła Białego. A jutro Święto Konstytucji 3 maja. Imieniny obchodzą Zygmunt, Anatol oraz Borys, a urodziny celebrują Bernadeta Żukowski i Anetka Michalak. Wszystkiego najlepszego. Bum, bum, bum, bum.

Na liście patronów roku 2026 wybranych przez Sejm RP, prócz konkretnych osób, znajdują się także wydarzenia historyczne oraz wartości lub idee promujące np. kulturę, solidarność, edukację czy dziedzictwo narodowe. Dzięki temu uchwały patronackie nie tylko honorują konkretne biografie, ale też zwracają uwagę na szersze znaczenie historii i kultury dla współczesnego społeczeństwa. Ten rok jest też rokiem Polskiego Radia. Właśnie mija 100 lat od rozpoczęcia nadawania stałego programu Polskiego Radia. W niedzielę 18 kwietnia 1926 roku o godzinie 17 rozpoczęła się pierwsza oficjalna audycja Polskiego Radia Warszawa. Jak wskazano w sejmowej uchwale, Polskie Radio zawładnęło wyobraźnią milionów słuchaczy. Stało się ważnym nadawcą treści publicystycznych, historycznych, sportowych, kulturalnych i upowszechniało muzykę. Przez 100 lat było świadkiem zdarzeń, medium reagującym na bieżące wydarzenia. Informowało, bawiło, odegrało niezwykłą istotną rolę w edukowaniu, wychowaniu i kształtowaniu gustów wielu pokoleń. Dla wielu słuchaczy ciągle jest oknem na świat, teatrem wyobraźni, audialnym magiem, wyjątkowym źródłem emocji. Rozgłośnia Polskiego Radia w Warszawie działalność zainaugurowała 18 kwietnia 1926 roku o godzinie 17. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480. Te słowa poprzedziły pierwszą oficjalną audycję, której zaprezentowano muzykę Fryderyka Chopina. Wypowiedziała je 23-letnia spikerka Janina Sztompkówna, siedząca w obitym kotarami studio. Pierwsze audycje nadawano w dość skromnych warunkach. Siedziba Polskiego Radia mieściła się w gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemieńskiego przy ulicy Kredytowej, a sygnał nadawano za pomocą anteny zlokalizowanej przy ulicy Narburta 29. W 1927 roku audycję nadawano z fortu przy ulicy Racławickiej, gdzie na dwóch 75-metrowych masztach rozpięto 130-metrową antenę. W 1929 roku rozgłośnia przeniosła się do zaadoptowanego budynku Związku Pracowników Handlowych i Biurowych przy ulicy Zielnej. W ślad za Warszawą, niespełna rok później, utworzono stację w Krakowie, Polskie Radio Kraków. Następnie w 1927 roku powstały radiostacje w Poznaniu i Katowicach, w 1928 roku w Wilnie i w 1930 we Lwowie. Kiedy Polskie Radio rozpoczynało działalność w 1926 roku, audycji słuchało niespełna 5 tysięcy osób. Cały program nadawany był na żywo, głównie wieczorem. Większość czasu antenowego zajmowała muzyka. W początkowym okresie działalności program radiowy był nadawany jedynie kilka wieczornych godzin. W drugiej połowie lat 30. był nadawany już przez cały dzień, od godziny 6.15 rano do północy. W latach 30. radio nadawało odczyty, audycje dla dzieci, komunikaty rolnicze, gospodarcze i meteorologiczne. Program bogacił się też o audycje literackie oraz słuchowiska. Normą stało się także nagrywanie audycji przedtem nadawanych wyłącznie na żywo. W 1931 roku zainstalowano radiostację w Raszynie koło Warszawy. Obejmowała zasięgiem cały kraj. Miała maszty o wysokości 200 metrów i moc 120 kW, co czyniło ją wówczas najsilniejszą w Europie. Okres międzywojenny to jednak intensywna radiofonizacja kraju. Przełomowy był 1935 rok, kiedy wprowadzono wiele technicznych nowości. Wśród nich zapis dźwięku na stalowej taśmie. Pojawiła się też możliwość przeprowadzania transmisji z koncertów czy zawodów sportowych z różnych miejsc na świecie. Okresu przedwojennego sięga także historia popularnej audycji z udziałem publiczności Podwieczorek przy mikrofonie, która była nadawana od 1936 roku z hotelu Bristol. Legendarny program wznowiono po zakończeniu okupacji. Podwieczorek powrócił na antenę w 1958 roku i był nadawany do 1989 roku. Liczbę abonentów szacowano w latach 1990.

1935-1939 na 1,1 miliona, a roczne wpływy Polskiego Radia dochodziły do ponad 20 milionów złotych, z czego w większości z opłat abonamentowych.

Polskie Radio od początku istnienia jest świadkiem wydarzeń historycznych. 1 września 1939 roku speaker Józef Małgorzewski zaalarmował o ataku Niemiec, a więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Był to zresztą komunikat nagrany 29 sierpnia przez Małgorzewskiego, a 1 września odtworzony przez Zbigniewa Świętochowskiego. Nie do przecenienia była rola Polskiego Radia we wrześniu w 1939 roku. Ludność stolicy właśnie za pośrednictwem radia dowiadywała się o sytuacji w mieście i postępach walk. Radio ogłaszało alarmy lotnicze, przemówienia prezydenta Stefana Starzyńskiego, w których dodawał rodakom otuchy, a później kreślił wizję wielkiej stolicy po wygranej wojnie. Nadawało też wiadomości ze świata. Za jego pomocą informacje docierały również za linię frontu. 23 września 1939 roku, po nadaniu dramatycznego przemówienia prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, Polskie Radio zamilkło. Niemcy wysadzili maszt antenowy w Raszynie. Do końca września radiowcy nadawali komunikaty za pomocą krótkofalówek. 30 września na falach krótkich, korzystając z zasilania awaryjnego, speaker Józef Małgorzewski odczytał komunikat. Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska. Ten sam komunikat po angielsku wygłosił Jeremi Przybora i po francusku Maria Stypiczyńska. Po nim włączono hymn, który wybrzmiał jak ostatni głos walczącej w 1939 roku Warszawy. Niedługo potem do gmachu radia weszli Niemcy. Po przejęciu rozgłośni nakazali konfiskatę odbiorników i pod groźbą śmierci zakazali Polakom słuchania radia. 1 października Polskie Radio przeszło do konspiracji. Polskie audycje można było usłyszeć znów dopiero w czasie Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 roku. Nadawała je powstańcza radiostacja Błyskawica. W czasie okupacji Niemcy zakazali Polakom słuchania radia, a nawet posiadania w domach odbiorników, mimo że Polskie Radio oficjalnie przestało istnieć. W lutym 1945 roku Polskie Radio ponownie rozpoczęło nadawanie z Warszawy. Odbudowano radiostację w Raszynie koło Warszawy, powiększając maszt do 335 metrów. W 1949 roku w eterze były już dwa programy ogólnopolskie. W marcu 1958 roku słuchacze dostali kolejny, program trzeci, początkowo odbierany tylko w Warszawie, a od 1962 roku w całej Polsce. Na początku 1966 roku Polskie Radio zaczęło nadawać programy nocne, a w 1973 roku całodobowe.

W polskim radio najdłużej nieprzerwanie emitowaną audycją jest Kronika Sportowa. Popularny program towarzyszący słuchaczom codziennie od ponad 70 lat. Od pierwszego wydania na antenie 30 listopada 1954 roku. Nadawca oddawał także emocje towarzyszące wydarzeniom sportowym. Oj, strzelaj, prędzej strzelaj, jest! To legendarne słowa opisujące bramkę Lucjana Brychczego podczas meczu Legii Warszawa ze Slovanem Bratysława z 1956 roku, które stały się następnie sygnałem kroniki sportowej. Przyśpiesz, idzie w górę, przeszedł, przeszedł, powiedział z kolei legendarny komentator Bohdan Tomaszewski o skoku łotyczce Władysława Kozakiewicza, który zdobył na Olimpiadzie w Moskwie w 1980 roku złoty medal. Do historii polskiego dziennikarstwa sportowego przeszły także inne słowa Tomaszewskiego. Halo, tu Wimbledon. W ten sposób rozpoczynał transmisję ze słynnego tenisowego turnieju. W latach PRL-u władze wykorzystały to medium jako narzędzie do powszechnej indoktrynizacji. Jednak dla przeciętnego Polaka radio było kanałem informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie, o pogodzie, o wynikach rozgrywek sportowych. Dostarczało też rozrywki w formie muzyki i cyklicznych audycji kulturalnych. Produkcją i emisją słuchowisk według oryginalnych scenariuszy i adaptacji radiowych dramatów scenicznych, powieści, reportaży, poezji zajmuje się Teatr Polskiego Radia. Najstarszym i najdłużej emitowanym polskim słuchowiskiem radiowym są Matysiakowie. Towarzyszą Polakom od 15 grudnia 1956 roku. Z kolei w 1960 roku jako wiejski odpowiednik Matysiaków powstała powieść radiowa w Jezioranach. Oba słuchowiska są emitowane do dziś. 1 lipca 1971 roku po raz pierwszy wyemitowano Lato z radiem. Do kultowych audycji można zaliczyć także m.in. Podwieczorek przy mikrofonie, Sygnały dnia, Listę przebojów Trójki, której pomysłodawcą i gospodarzem zdecydowanej większości był Marek Niedźwiecki, Radio Kuriera, 60 minut na godzinę, Rewię piosenek, Kronikę sportową, Sportowe Studio S13. Od 1970 roku fanom jazzu tajniki tej sztuki przybliżał mistrz saksofonu Jan Taszyn-Wróblewski w audycji Trzy kwadranse jazzu. Autorską audycję Minimax, czyli Minimum Słów, Maksimum Muzyki, prowadził Piotr Kaczkowski. Archiwum Polskiego Radia gromadzi nagrania z różnych okresów działalności radia, nuty, książki, materiały multimedialne oraz dokumentację. Obecnie Polskie Radio jest największym publicznym nadawcą radiowym w Polsce. Emituje autorskie audycje muzyczne, programy publicystyczne, popularno-naukowe, edukacyjne, społeczne, rozrywkowe, familijne, religijne oraz słuchowiska i reportaże. 27 grudnia 2023 roku minister kultury i dziedzictwa narodowego w związku z wetem prezydenta w sprawie finansowania spółki Polskie Radio postawił ją w stan likwidacji i w kwietniu 2024 roku warszawski sąd zatwierdził to postanowienie. Jak

0: Przegląd wydarzeń tygodnia. Witam Państwa, Beata Rumianek. Chciano w ten sposób zamanifestować, że naród jest z partią. To był kluczowy sens tego święta z takiego socjologicznego punktu widzenia. Ludzie mieli wyjść na ulicę, manifestować, żeby okazać wsparcie władzy, wdzięczność, sukces, pokazać, że PRL jest państwem, które realizuje postulaty pracownicze, chociaż w rzeczywistości często tak nie było, powiedział 1 maja w rozmowie z Telewizją Polską profesor doktor habilitowany Adam Leszczyński, historyk, politolog z Wydziału Nauk Humanistycznych SWPS w Warszawie. 1 maja był świętem robotniczym od końca XIX wieku. Wprowadziła je w 1889 roku druga międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 roku w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Chodziło o stłumione strajki robotnicze, które były częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. 1 maja został przez komunistów przywłaszczony. W święto narodowe 3 maja zostaną powołani pierwsi członkowie Rady do spraw nowej konstytucji przy prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej, zapowiedział w piątek rano rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wyjaśnił, że na przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej gremium będzie miało czas do końca prezydentury Karola Nawrockiego. Poza Radą do spraw nowej konstytucji w najbliższych dniach prezydent Nawrocki powoła jeszcze jedno gremium, Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Przy prezydencie działa obecnie 14 rad, które stanowią szerokie gremia konsultacyjno-doradcze oparte na zewnętrznych ekspertach. Rząd Hiszpanii ze spokojem przyjął groźby prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który oświadczył, że może wycofać amerykańskie wojska z Hiszpanii i Włoch. Hiszpania twierdzi, że wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem jest niezgodna z prawem międzynarodowym. Trump, pytany w czwartek przez media w gabinecie owalnym, czy rozważałby wycofanie się także z Włoch i Hiszpanii, odparł: tak, prawdopodobnie. Dlaczego nie? Włochy nam nie pomagają, a Hiszpania jest okropna, całkowicie okropna, dodał prezydent. Hiszpania twierdzi, że wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem, która rozpoczęła się 28 lutego, jest niezgodna z prawem międzynarodowym. Rząd Sancheza nie zgodził się na wykorzystywanie podczas ataku na Iran baz w Andaluzji, z których Stany Zjednoczone korzystają od dekad. Ponadto zamknął przestrzeń powietrzną dla samolotów biorących udział w działaniach na Bliskim Wschodzie. Pod koniec kwietnia agencja Reutera przekazała, że w wewnętrznym e-mailu Pentagonu przedstawiono opcję ukarania sojuszników z NATO, którzy zdaniem resortu nie wsparli działań Stanów Zjednoczonych w wojnie z Iranem. Obejmują one zawieszenie członkostwa Hiszpanii w sojuszu i zrewidowanie stanowiska Stanów Zjednoczonych w sprawie roszczeń Wielkiej Brytanii do Falklandów. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez powiedział wówczas, że będzie komentował tylko oficjalne dokumenty, a nie e-maile. Donald Trump i Władimir Putin przez 1,5 godziny rozmawiali przez telefon, poinformował doradca Kremla Jurij Oszakow. Przywódcy rozmawiali m.in. o wojnie w Ukrainie i sytuacji w Iranie. Wiadomo, że rozmowy dotyczyły też sytuacji w Iranie. Rosja miała przedstawić swoje propozycje dotyczące zakończenia konfliktu wokół irańskiego programu nuklearnego. Podjęto też temat możliwych projektów ekonomicznych i energetycznych w Rosji. Dzień Zwycięstwa jest hucznie obchodzony 9 maja. Święto upamiętnia zwycięstwo stalinowskiego Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej, w której Związek Radziecki walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej. Moskwa zakłamuje rzeczywistość i pomija fakt, że Rosja doprowadziła do wybuchu wojny, atakując m.in. Polskę we wrześniu 1939 roku we współpracy z Adolfem Hitlerem. Umowa handlowa Unii z Mercosurem wchodzi tymczasowo w życie. Porozumienie jest nazywane auta za krowy. Dla przemysłu, zwłaszcza sektora motoryzacyjnego, otwierają się rynki zbytu w Argentynie, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju. Ucierpią natomiast rolnicy, zwłaszcza producenci wołowiny, którzy obawiają się napływu taniej żywności z Ameryki Łacińskiej. Zniesione zostają cła na ponad 90% produktów. Sektory motoryzacyjny, chemiczny, tekstylny czy maszynowy skorzystają najbardziej. Komisja Europejska przekonuje, że to historyczna umowa. Jej przewodnicząca Ursula von der Leyen mówiła, że porozumienie tworzy strefę wolnego handlu dla 720 milionów ludzi. Najgorętszym tematem ostatnich dni w polskich mediach był charytatywny stream prowadzony przez youtubera Łatwoganga. Co właściwie oznacza słowo stream i do czego się odnosi? Stream to po angielsku strumień. W kontekście internetu termin ten odnosi się do przesyłania danych w sposób ciągły, bez konieczności pobierania całego pliku przed odtworzeniem. Dane płyną do ciebie nieprzerwanie i tak jak woda w strumieniu. Słowo weszło do powszechnego użycia wraz z rozwojem szybkiego internetu, czyli około 15 do 20 lat temu. Wcześniej przy wolniejszych łączach jedyną opcją było pobieranie całych plików przed odtwarzaniem. Kiedy jednak przyspieszył internet, pojawiła się możliwość oglądania i słuchania treści na żywo. Anglicyzm czasem bywa zastępowany spolszczeniami typu strumień czy strumyk, ale najpopularniejszym określeniem pozostaje stream. Choć słowo streaming technicznie obejmuje każde odtwarzanie treści przez internet, w tym oglądanie filmów na Netflix czy słuchanie muzyki na Spotify. W języku potocznym, szczególnie w kontekście YouTube'a i mediów społecznościowych, stream oznacza interaktywną transmisję na żywo.
1: Wiadomości sportowe. Piłka nożna. Rozegrano 30. kolejkę w Ekstraklasie. Wyniki. Zagłębie Lubin przegrało 1-2 z Termaliką Nieciecza. Jagiellonia Białystok przegrała 1-2 z Górnikiem Zabrze. Korona Kielce zremisowała 1-1 z GKS-em Katowice. Lechia Gdańsk przegrała 1-2 z Rakowem Częstochowa. Krakowia zremisowała 1-1 z Pogonią Szczecin. Wisła Płock przegrała 0-1 z Radomiakiem Radom. Widzew Łódź pokonał 2-0 Motor Lublin. Poznań wygrał 4-0 z Legią Warszawa i Piast Gliwice pokonał 4-1 Arkę Gdynia. Po 30 kolejkach prowadzi Lech Poznań, drugi Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia Białystok. W strefie spadkowej Widzew Łódź, Arka Gdynia i Termalika Nieciecza. Tenis. Hubert Hurkacz zagra dzisiaj z Włochem Matteo Berrettinim w ćwierćfinale turnieju rangi ATP Challenger w Cagliari we Włoszech. W pierwszej rundzie Hurkacz wygrał z Amerykaninem Zacharym Szajdą, 88. w rankingu ATP, a w drugiej rundzie pokonał kolejnego Amerykanina Emilio Navę, 6-4-6-1. Iga Świątek nie dokończyła meczu trzeciej rundy w Madrycie z Amerykanką Ann Lee. Świątek przegrała pierwszego seta 5-7, drugiego wygrała 6-2, ale w trzecim secie przy stanie 0-3 po rozmowie z lekarzem i fizjoterapeutką zrezygnowała z dalszej gry. Po zakończeniu spotkania w Madrycie Iga przyznała, że borykała się z wirusem lub zatruciem już dzień wcześniej i zabrakło siły, by zakończyć mecz. Kolarstwo. Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła trzecie miejsce w prestiżowym wyścigu kolarskim Liège-Bastogne-Liège na dystansie 156 km. Wygrała Demi Vollering z Holandii. Druga z reprezentantek Polski Karolina Perekitko ukończyła zmagania w klasyku Liège-Bastogne-Liège na 26 pozycji ze stracą nieco ponad 5 minut do zwyciężczyni. Był to ostatni wyścig klasyk z serii zwanej Tryptyk Ardeński, w skład którego wchodzą trzy wyścigi: Amstel Gold w Holandii, gdzie Katarzyna Niewiadoma Fini była druga, w wyścigu Strzała Walońska Katarzyna była czwarta, a w wyścigu Liège-Bastogne-Liège w Belgii była trzecia. Boks. W niedzielę zakończył się turniej Pucharu Świata w brazylijskim Foz Iguazu. Biało-czerwoni odnieśli na nim spory sukces, bo zdobyli 5 medali, w tym 2 złote. Złoto zdobyli Damian Durkacz w kategorii do 70 kg. W finale pokonał reprezentanta gospodarzy Kianema Reisema. I Emilia Koterska, walcząca w kategorii do 80 kg, w finale pokonała Norweżkę Sofię Sorensen. Na podium stanęło także trzech innych biało-czerwonych. Brązowe medale zdobyli Aneta Rygelska w kategorii do 60 kg, Barbara Marcinkowska w kategorii 70 kg i Mateusz Urban w kategorii 75 kg.

Początek maja to czas świąt państwowych w Polsce. 1 maja Święto Pracy, 2 maja Dzień Polonii i Polaków za granicą oraz Dzień Flagi Rzeczypospolitej. 3 maja Dzień Konstytucji 3 maja są dniami wolnymi od pracy. 1 maja, Międzynarodowe Święto Pracy, to święto obchodzone corocznie dla upamiętnienia i uznania osiągnięć klasy robotniczej. W Polsce dzień ten jest świętem państwowym ustawowo wolnym od pracy. Święto zostało ustanowione w 1889 roku na pierwszym kongresie II Międzynarodówki, który miał miejsce w Paryżu. Miało ono upamiętnić masakrę robotników, do której doszło w 1886 roku w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, podczas demonstracji przeciw złym warunkom pracy, a w szczególności przeciw zbyt długiemu czasowi pracy. W Polsce pierwsze obchody Święta Pracy miały miejsce już w 1890 roku i były zorganizowane wbrew zaborcom przez działaczy socjalno-rewolucyjnej partii Proletariat. Późniejsze obchody tego święta również inicjowane były głównie przez partie i organizacje socjalistyczne. Po II wojnie światowej święto obchodzono bardzo hucznie poprzez organizowanie różnego rodzaju pochodów, wieców i spotkań, podczas których eksponowano hasła o treści politycznej i ideologicznej. Uczestnictwo w pochodach było nierzadko wymuszane przez szkoły czy zakłady pracy. Po 1989 roku obchody Święta Pracy stały się mniej popularne, co wynika zapewne nie z samej niechęci do podstawowej idei święta, ale raczej do związanej z nim otoczki polityczno-ideologicznej. 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej. To święto państwowe skupiające uwagę na symbolach państwowości polskiej, a w szczególności na fladze RP. Barwy narodowe Polski wywodzą się z herbów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel symbolizuje białego orła i pogoń, natomiast czerwień krew przelaną za wolność i suwerenność. Jest to święto stosunkowo młode, bo obchodzone w Polsce dopiero od 2004 roku na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku. Dzień Flagi Rzeczypospolitej ma na celu propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które na przestrzeni wieków podlegały zmianie. Ustanowienie 2 maja Dniem Flagi Państwowej ma swoje podłoże historyczne. Właśnie tego dnia żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa Tiergarten w Berlinie. Zdobywając miasto, przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie w czasie II wojny światowej. Data ta nawiązuje również do czasów PRL-u, w których w przeddzień ustanowienia Święta Konstytucji 3 maja władze komunistyczne wydały zakaz wywieszania flag państwowych dla upamiętnienia tego wydarzenia. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wciąż utrwala się w świadomości społecznej i powoli zyskuje na popularności. Jest dniem, w którym organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje polityczne. Jedną z nowych form uczczenia tego święta jest noszenie tzw. kokardy narodowej, czyli kolistej rozetki w barwach biało-czerwonych. Również 2 maja Polacy na całym świecie obchodzą Dzień Polonii i Polaków za granicą, który jest wyrazem uznania dla ponad 20 milionów Polaków mieszkających poza granicami kraju. Polonia, rozsiana po całym świecie, pozostaje silnie związana z językiem, kulturą, tradycją oraz od pokoleń utrzymuje więź z ojczyzną. Wielokrotnie wspierała Polskę w trudnych momentach historii i nadal aktywnie pielęgnuje polskość poprzez działalność organizacji, instytucji kultury i inicjatyw społecznych. Święto ustanowione zostało w 2002 roku w uznaniu wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości i przywiązanie do polskości w celu potwierdzenia więzi z macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w kraju, jak i żyjących poza nim. Uroczyste obchody mają przypomnieć Polakom w kraju,
kraju, o milionach naszych rodaków mieszkających poza granicami, a rodakom żyjącym na obczyźnie o ich korzeniach. Tego dnia łączymy się z tymi, których zatrzymała powojenna zmiana granic. Pamiętamy o tych, którzy opuścili kraj w poszukiwaniu lepszego losu, a także myślimy o tych, których wyjazd był wynikiem wyborów ideowych i moralnych. Od 2004 roku Dzień Polonii i Polaków za granicą obchodzony jest razem z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Punktem kulminacyjnym tego święta jest podniesienie w południe flagi państwowej na marsz na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Stowarzyszenie Wspólnota Polska co roku 2 maja organizuje w Warszawie spotkanie przedstawicieli Polonii z wielu regionów świata, którzy biorą udział w uroczystości Święta Flagi Narodowej przed Pałacem Prezydenta RP. Tradycyjnie w tym dniu odbywa się spotkanie Polonii z Prezydentem RP, podczas którego wręczane zostają odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

Jutro święto Konstytucji 3 maja jest świętem państwowym obchodzonym w Polsce na pamiątkę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji mającej na celu poprawę sytuacji politycznej Rzeczypospolitej obojga narodów. Konstytucja 3 maja została uchwalona przez Sejm Czteroletni jako pierwsza tego typu nowoczesna konstytucja w Europie i druga na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Dokument składa się z uroczystej preambuły oraz 11 artykułów, które regulują podstawowe zasady ustrojowe, kształt przyszłego rządu, kwestie gospodarcze i społeczne, a także określają miejsce Kościoła w państwie. Zmieniono ustrój polityczny kraju z monarchii parlamentarnej na konstytucyjną. Zniesiono liberum veto, uważane za jedną z przyczyn ówcześnie panującej złej sytuacji politycznej kraju. Ustanowiła także trójpodział władzy, znany obecnie na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Wprowadzono zasady dziedziczenia tronu w miejsce wolnej elekcji, ograniczając wpływy szlacheckie, a wzmacniając pozycję rodziny królewskiej. Konstytucja 3 maja poprawiła także trudną sytuację chłopów. Współautorem ustawy był ówczesny panujący król Stanisław August Poniatowski. Oficjalnie ustawa ta, jak i pozostałe postanowienia ogłoszone przez Sejm Czteroletni, przestały prawnie obowiązywać już 23 listopada 1793 roku z inicjatywy Rosji. Obradom Sejmu Czteroletniego towarzyszył sprzeciw szlachty, która obawiała się ograniczenia swojej wolności, licznych przywilejów i wpływów. Stanisław August Poniatowski był ostatnim królem Polski. Za jego panowania, a dokładnie w latach 1772-1795. Rosja, Prusy i Austria dokonały trzech rozbiorów państwa polskiego. Austria nie brała udziału w drugim rozbiorze polskim. Postać króla, uległego carycy rosyjskiej, z którą łączył go romans i której zawdzięczał koronę, budzi do dziś duże kontrowersje. W odzyskaniu przez kraj niepodległości rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja została oficjalnie świętem narodowym 29 kwietnia 1919 roku. Święto nie było uznawane przez władze komunistyczne, a ostatecznie powróciło 6 kwietnia 1990 roku. Polacy w tym dniu często manifestują swój patriotyzm poprzez eksponowanie szczególnie jednego z symbolów polskości, jakim jest biało-czerwona flaga. Do naszych czasów zachowały się trzy oryginalne rękopisy tekstu Konstytucji, które na co dzień są przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych.

Projekt finansowany ze środków Marszałka Senatu RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą ogłoszonego przez Kancelarię Marszałka Senatu. Projekt Polska Platforma Medialna Świat realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Polski program na falach TU-OFM w Sydney dobiega końca. Zapraszam do odbiorników na przyszłą sobotę. Zaczynamy o godzinie 12 w południe. Nasze audycje są w internecie. Adres www.radio2000fm.com.au. Życzę wszystkim dużo zdrowia i wspaniałego tygodnia. Dziękuję za uwagę. Marek Żmuda. Do usłyszenia.